potrebna ličenica i dobro je opet.

0: Radio Kiss FM.
1: Come online.
2: Drops and bangers.
0: Same. Hit.
2: Kiss FM.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc wychlało. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem.

0: i zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Zakoduj.
0: Castingradiokiss.fm.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: To są newsy na siódmą. Ula Myszkinis. Prokuratorzy zakończyli pracę we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Lej, który tam powstał, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Między innymi w związku z wydarzeniami na Lubelszczyźnie M-Obywatel będzie aktualizowany w zakresie bezpieczeństwa. Trwają analizy i prace nad nowymi funkcjami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
0: Aktualizacja M-Obywatela ma pojawić się przed końcem roku. Przenosimy się do Gdańska. Trwa tam jarmark Świętego Dominika. Organizatorzy złożyli wniosek o wpisanie wydarzenia na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W ofercie handlowej dominują produkty regionalne, a nagrodę Grand Prix przyznano ruchankom kaszubskim i zupie rakowej.
2: Uważajcie na remonty na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. W pierwszym etapie prac drogowcy skupią się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Wyznaczono objazdy. Zachowajcie tam ostrożność. Dziś najwięcej słońca będzie na południu i południowym wschodzie. Tam nie spodziewajcie się opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Najcieplej ma być w centrum do 36 stopni. Podobnie na południowym wschodzie i po

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: są newsy na ósmą. Ula Myszkinis, zapraszam. Koniec z komórkami w podstawówkach i przedszkolach. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września. O szczegółach Michał Dzienyński.
1: Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć. Ten zakaz dotyczy nie tylko smartfonów, ale wszelkich urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku.
0: W szkołach ponadpodstawowych zakazu nie będzie. Pozostańmy w szkole. Jak informuje ZUS, w maju nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, odpowiednik emerytur pomostowych, pobierało 9 tysięcy osób. Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. Dość o szkole, mamy wakacje, a przed nami gorące dni, do 35 stopni. Dziś jeszcze spokojnie, ale jutro burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę.
2: Rozpoczął się już remont na drodze krajowej numer 60 między Topolą Szlachecką a Bitonią Włódzkiem. Spodziewajcie się tam dużych utrudnień. Potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Prawie w całym kraju temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Na południu i południowym wschodzie będzie słonecznie, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a wieczorem możliwe są burze z gradem.

0: To są newsy na dziewiątą. Ula Myszkinis, zapraszam. Ponad 30 lokalnych systemów wodociągowych w Minnesocie padło celem cyberataku. Władze badają, czy za incydentem stali hakerzy powiązani z Iranem. Wracamy do Polski. Jutro w godzinę W nad centrum Warszawy pojawią się samoloty, które stworzą dymne znaki Polski walczącej. Ten hołd wykonany zostanie przez pilotów Aeroklubu Warszawskiego. Jeden zrobi literkę P, a dwóch kotwicę, mówi pilot Radosław Izdebski.
1: Przygotowujemy się najpierw na ziemi. To zajmuje nam dużo więcej czasu niż potem trening w powietrzu, ale te treningi są też intensywne.
2: Startujemy przed 17.
0: Jeden ze znaków będzie widoczny w osi Alei Jerozolimskich, drugi w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Żyjemy coraz dłużej. Liczba osób pobierających świadczenie honorowe dla stulatków rośnie. To o ponad 200 osób w ciągu pół roku. Według ZUS-u najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu.
3: Jeszcze 2 tygodnie potrwa remont nawierzchni drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem jezdni. Uważajcie też w Krakowie. Zamknięto przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Władysława Łokietka. Słonecznie będzie dziś na południu i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Wieczorem miejscami możliwe są burze z gradem. Termometry wskażą dziś od 28 stopni na Pomorzu do nawet 36 w centrum. Na przeważającym obszarze kraju temperatura

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpądzić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku.
1: Tradycyjnie w Zakopanem najwięcej jest Słowaków i Węgrów. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będą zmiany w organizacji ruchu. Pierwsze uroczystości już dziś o 18:00 rozpocznie się nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego przy Długiej. Na koniec o niezwykłym zaginięciu. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w turnieju piłkarskim w Göteborgu, zniknęła bez śladu w Szwecji. Policja wszczęła poszukiwania na szczeblu międzynarodowym, ale wygląda na to, że cała dwudziestka zniknęła celowo.
3: Uważajcie na Zakopiance w Libertowie. Trwa tam remont. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy. 2 w kierunku Myślenic i 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono objazdy od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. W Poznaniu z kolei napotkacie utrudnienia na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. Ostrzeżenia przed upałem zostały wydane dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum, temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32. Najchłodniej ma być na Pomorzu, do 28. Przelotny deszcz możliwy jest w zachodniej połowie kraju. Miejscami spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem.

0: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu w miejscowości Słupski Młyn w Kujawsko-Pomorskim. Kosz balonu zahaczył o drzewa, mówi oficer prasowy policji w Grudziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
1: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki.
0: Pusty balon odleciał i ruszyła akcja jego poszukiwania. Z kolei w Warszawie ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Będą zbierane do końca września. Potrzeba ich 132 tysięcy. A kierowcy będą potrzebowali głębiej sięgnąć do kieszeni, bo rosną ceny ropy na światowych rynkach i na stacjach paliw. Jak podało biuro Refleks, o 5 groszy za benzynę i 16 groszy za olej napędowy.
2: Deszcz możliwy jest w zachodniej połowie kraju. Miejscami spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. IMGW ostrzega przed upałem. Alerty wydano dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum, temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. Najchłodniej ma być na Pomorzu, do 28.

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Polski resort dyplomacji ostrzega wypoczywających, ale też lecących do Grecji przed pożarami na wyspach, m.in. na Krecie, Paros i Lesbos. Służby greckie alerty turystom przekazują na telefony. Tymczasem w Polsce są alerty przed upałem dla większości kraju drugiego stopnia, trzeciego dla południowo-zachodnich i południowo-wschodnich regionów, gdzie będzie nawet do 36-37 stopni w cieniu. Przed upałem w górach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach pod szczytem Rysów z powodu zawału serca zmarły dwie osoby. Bo choć wysoko w górach jest nieco chłodniej, to ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego dużo większe, przypomina Rafał Kubacki z Topru.
1: O ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo pić i mieć zapas wody.
0: Upał nie odstrasza jednak turystów i na tatrzańskich szlakach tłumy.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. To wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymali SMS-y RCB z internetowym adresem. W poradniku są informacje o sygnałach alarmowych oraz jak się zachować w kryzysowych sytuacjach. Z kolei w niektórych miejscach w Polsce przez upały kryzys z wodą, na przykład w Bestwinie na Śląsku, bo choć gmina ma środki na modernizację wodociągów, to nie rozwiąże problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
2: Nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
1: Na razie jest apel o oszczędzanie wody. Jest też ostrzeżenie przed utrudnieniami w ruchu we Warszawie, bo już dziś pierwsze obchody 82. rocznicy wybuchu powstania. Będą za 4 godziny, najpierw w Katedrze Wojska Polskiego, potem przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: to są newsy na 15. Ula Harcierek. Zapraszam. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą w niedzielę 27 września. Taką decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Wakacje już na półmetku, tłok na szlakach, pełne hotele i pensjonaty. I tak jest na przykład w Zakopanem, mówi Gazina Maria Kukuc-Frączysta.
1: Jest trochę gości z nadmorza, jest trochę gości z Mazur, mamy bardzo dużo ze Śląska.
2: To są jeszcze jakieś wolne miejsca u pani?
1: Pewnie coś się znajdzie.
0: Ceny noclegów w Zakopanem są średnio 15% wyższe niż rok temu. A jeśli jesteście w Warszawie i chcecie odwiedzić zoo, no to nie mam dobrego newsa, nie zobaczycie tam goryli. Powodem jest upał i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu. Goryle będą niedostępne dla zwiedzających do odwołania.

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio
3: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Yes.
1: Autopromocja.

0: leave a message at the tone.
1: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm.

0: są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A tymczasem nasze MSZ wezwało ambasadora Rosji. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Na koniec zmieniamy temat. Wypad nad wodę jak najbardziej, ale jeśli wybieracie pociąg, to pamiętajcie, że nie wszystko w nim się zmieści. A pomysły niektórych pasażerów zaskakują, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
1: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy.
0: Do pociągu możemy zabrać na przykład spakowany namiot, rower czy duży plecak.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
1: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

Kamil Bekier. Nocny market w Warszawie otwiera się w nowej odsłonie. Do niedzieli na Woli czekają nowe strefy z jedzeniem od smaków Azji i Włoch po comfort food i słodkie przysmaki. Pojawiła się też zielona strefa relaksu, więc będzie gdzie odpocząć między kolejnymi przekąskami. A co powiecie na piątkowy wieczór pod chmurką? W Parku Szczęśliwickim na Ochocie odbędzie się plenerowy pokaz filmu Kamienie na szaniec. Seans rozpocznie się o 21.15. Na koniec mamy coś na poprawę humoru. W sobotę w klubie komediowym baśnie przestaną być bajkami dla dzieci. O 17.15 rusza improwizowany spektakl, w którym znane historie zyskają współczesne, wyłącznie dla dorosłych oblicze. To komediowy wieczór bez scenariusza, z humorem tworzonym na żywo i baśniami, których bracia Grimm raczej by nie rozpoznali.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

0: to są newsy na 18 Ula Harciarek. Zapraszam. Jeśli wybieracie się do Grecji, to ten news jest dla was. Płoną tam lasy, trudna sytuacja jest zwłaszcza na Krecie, mówi Polka mieszkająca na wyspie Magdalena Tokarska.
1: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
0: Nasz MSZ ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone rejony Grecji. A teraz coś dla kredytobiorców. Po wakacjach stopy procentowe raczej nie spadną, tak prognozują ekonomiści. Ich zdaniem obniżki możliwe są dopiero w przyszłym roku. Na koniec USA, tam szał na okolicznościowe paszporty z Donaldem Trumpem. Pierwsze 40 tysięcy egzemplarzy rozchodzi się błyskawicznie, dlatego zdecydowano dodrukować dodatkowe ćwierć miliona.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu.
2: Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
3: Casting Radio Kiss FM.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: Wakacja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.